0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: To mi tuga ne prestaje.
0: Radio Lola.